Słuchajcie. W pomakartowym snack baru disco. W pomakartowym snack baru disco.

RadioBeat.cz. Online poslech i pro Lulu z Honolulu. RadioBeat. Classic Rock.